Urras hamalfoch, mazach akulzuch, adugam apshaw yisma, azbaj talwataw.